palanka za pupala pupalenka kuk kukine kukei puk pukine pupei kukalia kukalia pupalia pupalia kukalia kuk pukalia puk tuki tuki tuki tuk a už ani muk. Kukalia, kukalia, kukalia, kukalia, kukalia, kukalia, kukalia, kukalia, kukalia, kukalia, kukalia, kukalia, kukalia, kukalia, kukalia, kukalia, kukalia, kukalia, kukalia, kukalia, kukalia, kukalia, kukalia, kukalia, kukalia, kukalia, kukalia, kukalia, kukalia, kukalia, kukalia, kukalia, kukalia, kukalia, kukalia, kukalia, kukalia, kukalia, kukalia, kukalia, kukalia, kukalia, kukalia, kukalia, kukalia, kukalia, kukalia, kukalia, kukalia, kukalia, kukalia, kukalia, kukalia, kukalia, kukalia, kukalia, kukalia, kukalia, kukalia, kukalia, kukalia, kukalia, kukalia, kukalia, kukalia, kukalia, kukalia, kukalia, kukalia, kukalia, kukalia, kukalia, kukalia, kukalia, kukalia, kukalia, kukal